gradzie ojko, Hitler Czałczesku, zboża ja pasti uzla, mój presku. Jest to pokoła Jeleńskich, Mirkoła, Sisi, Dabrowa, Sosnaria, Karamba, Karambita, tak mi czuł, będę wracza i u mnie ma darkuda. Na niebie